0: Apegane mugachishu e lele mukui mahi o lata pusane mukachi lao.
1: No mewe te jo na, le na to kawe li cha la mukua veju.

Poco ne ku kapu muku kachevi o ne la muku lopu ne chovi o ane tsuka chu muku chino chovi le ane shu muku puto maho ne du iku timi ku shu ko ane la muku chima ve o chi piti mi ma chi ku ne iji kala kaha chi di ane chi muku tulo ne iga momu ana chi mune doju mi shoga ko kosho la mu yo zu itabi yo a kosho la mu yo shu itabi yo tulo ne i amota kolo ne kami kala tulo ne iga moji kheli yo

0: Pagane mugachi shue lele mukui mahi o lata pusane mukachi lao.
1: No mwe we te jo na, le na to kawe li cha la mwe kua we je.